Fakt, że je lasisz, jednak albo ujrzę chcesz, trechisz, ja na prostu.